0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Go, go. We're back. Here we go. Go. Here we go.